ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum eteru i moje smętne wywody. Słuchaj, w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeista uznała, że prawdziwe szkielety są tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc po prostu wrzucili je do basenu, co tłumaczy ten specyficzny niepokój w oczach aktorów, którzy nie mieli pojęcia, że pluskają się z umarlakami. To jest właśnie ten poziom absurdu, który najbardziej lubię w Nightmarkach, bo świat zawsze był miejscem pełnym trupów w szafie, tylko kiedyś przynajmniej nie udawali, że to technologia. Teraz Ariana Grande próbuje wycisnąć resztki łez z twojej duszy w No Tears Left to Cry w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nie wina toksycznej szefowej, tylko on po prostu nie umie stawiać granic, bo panicznie boi się bycia zwykłym, nudnym gościem. Skoro już wiesz, że to jednak ty jesteś problemem, posłuchaj kawałka, który wcale nie jest o relacjach, a o tym, że twój gust muzyczny to jednak definicja kłopotów. W Radiu X-Vibe leci Ava Max i Maybe You're the Problem dla Marka i od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Chopa Pratcha i sapania starszej pani palącej fajki, co w Nightmarek brzmi jak niezły koszmar. Więc skoro lubisz podróże w nieznane, teraz Karin Stanek i jedziemy autostopem w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu. No ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Witaj w kolejnej godzinie, gdy miasto zamienia się w cmentarzysko rozsądku, a ty zamiast spać karmisz swój niepokój tymi dźwiękami. Pamiętasz rok 1989? Kiedy to w Japonii pewien facet postanowił zostać legendą, kupując w aukcji przedmiot, który wyglądał jak zwykły gadżet, a okazał się kawałkiem plastiku z nawiedzoną historią. Co tylko potwierdza, że technologia to często po prostu elegancki sposób na sprowadzenie na siebie nieszczęścia. Bo choć świat pędzi w rytm cyfrowego bitu, to w X-Vibe wciąż wiemy, że najbardziej przerażające rzeczy dzieją się wtedy, gdy po prostu chcesz wziąć odprężający prysznic. Więc zmyj sobie kurz tego dnia z Becky G i utworem Shower w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej strefie czasowej, gdzie rozum odpoczywa, a wyobraźnia zaczyna mielić absurdy. Pamiętasz rok 2008, kiedy świat zachwycił się filmem Slumdog Millionaire z ulicy, zapominając, że prawdziwy niepokój płynie z cienia? W tamtych czasach technologia zaczęła nas podglądać, a my wciąż wierzyliśmy, że to tylko niewinna zabawa pikselami. Ludzie wtedy masowo kupowali pierwsze smartfony, myśląc, że stają się bogami komunikacji, podczas gdy w rzeczywistości zostawali jedynie idealnymi celami dla algorytmów, które do dzisiaj śmieją się z naszych nieudolnych prób bycia offline. To w sumie zabawne, jak bardzo chcieliśmy być w zasięgu od i zaraz potem błagać o święty spokój. Utrzymując ten dziwny beat, w X-Vibe serwuje ci dawkę energii, która sprawi, że nawet najgorszy koszmar zamieni się w taneczny krok, bo teraz Big Sean i jego Bounce Back w X-Vibe.

1998 roku twórcy filmu Polowanie na czarownicę z Blair Witch Project wypuścili w sieć fake newsy o zaginionych studentach, co wpędziło pół świata w paranoję, bo nikt nie odróżniał marketingu od autentycznego morderstwa. Totalny obłęd. Ale czego nie robi się dla sławy? Teraz Rhea Garvey i Vice w The One w X-Vibe.

Za oknem znowu miasto zdycha w oparach wilgoci, a ty siedzisz i gapisz się w ten ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens istnienia. Więc może lepiej posłuchaj o czasach, gdy technologia miała w sobie więcej z czarnej magii niż z dzisiejszej sterylności. Bo w 1997 roku powstała gra Tamagotchi i cały świat oszalał na punkcie opieki nad cyfrowym kupą, która potrafiła zdechnąć z głodu w najmniej oczekiwanym momencie, wywołując u dzieciaków prawdziwe żałoby narodowe. A wszystko to zapakowane w plastikowe jajko z piszczącym bitem, który do dzisiaj śni mi się jako soundtrack do końca świata. Więc lepiej odpuść sobie te wirtualne traumy i posłuchaj Big Day oraz W dzień gorącego lata w X.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo próbuje nauczyć kota jeść widelcem, więc dedykuje mu Black Widow od Iggy Azalei i Riggy Ory, żeby wreszcie poczuł, jak to jest być ukąszonym przez prawdziwą pajęczycę, a nie tylko przez własnego pupila. W Radiu X-Vibe Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow dla Marka od kumpla.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że nie jesteś sam w tej dziwnej podróży przez czas, bo w 1987 roku pewien gość w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego, zakładając maskę Maxa Headrooma i robiąc z siebie totalny absurd w czasie, gdy wszyscy spodziewali się wiadomości, a go nigdy nie złapano, co jest idealnym dowodem na to, że technologia zawsze była o krok od szaleństwa, tak jak ten bit, który zaraz wjedzie w twoje uszy i sprawi, że zapomnisz o wszelkich problemach, bo w X-Vibe serwujemy tylko to, co sprawia, że krew pulsuje szybciej. Więc poczuj ten klimat, bo teraz Flowrida i Good Feeling w fali X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc klątwy, że na planie działy się totalne cyrki, a ekipa wolała nie gasić świateł w Night Market, bo bali się, że z monitora wyjdzie coś gorszego niż podatki. Więc teraz sprawdź, czy twój telewizor nie mruga w rytm Sam Smith i Kim Petras w Unholy dla X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kiedy w 1986 roku ekipa kręcąca film Poltergeist 2 postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, nikt nie przewidział, że to przepis na katastrofę wizerunkową i całkiem niezły koszmar dla obsady. Bo przecież kto przy zdrowych zmysłach chce grać w scenach z nieboszczykami kupionymi w hurtowni medycznej? To totalny obłęd i czysta makabra w najlepszym wydaniu lat 80., gdzie logika ustępowała miejsca szaleństwu budżetowemu. W X-Vibe serwujemy tylko takie historie, więc kiedy poczujesz na karku zimny powiew, nie szukaj ducha, tylko podkręć głośniej ten beat, bo zaraz wjedzie coś, co sprawi, że ruszysz się z kanapy, a czarno-czarni zaserwują ci nogi w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo próbuje nauczyć kota jeść widelcem, więc dedykuje mu Black Widow od Iggy Azalei i Riggy Ory, żeby wreszcie poczuł, jak to jest być ukąszonym przez prawdziwą pajęczycę, a nie tylko przez własnego pupila. W Radiu X-Vibe Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow dla Marka od kumpla. You can't touch this.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

kiedy świat za oknem przypomina wyblakłą fotografię z lat 90., warto pamiętać o tym, że w 1999 roku świat wcale nie kończył się z hukiem, a raczej z irytującym bzyczeniem telefonów, bo ludzie panicznie bali się pluskwy milenijnej, która miała wyzerować nasze konta i zamienić lodówki w bezużyteczne żelastwo. Choć w rzeczywistości jedynym prawdziwym zagrożeniem był wtedy poziom stylizacji w teledyskach, gdzie błyszczące syntetyki udawały kosmiczną przyszłość, a my w X-Vibe po prostu płyniemy przez ten cyfrowy mrok, w którym bity układają się w niepokojąco znajome sekwencje. Więc niech ten melancholijny takt otuli twoje zmęczone myśli, bo teraz Flauna, Garnik oraz Ra z utworem Iris rozlewają się w X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Stefan z piekła tutaj. Ledwo wjechałem na podjazd po całym dniu, więc puść mi w końcu to Dance the Night od Dua Lipa w tym całym Radio X Vibe, bo inaczej nie wytrzymam tym spokoju.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Faj.

środku nocy w X-Vibe. Świat wydaje się znacznie mniej stabilny niż w świetle dnia. I w sumie dobrze, bo kto chciałby oglądać tę rzeczywistość bez filtru absurdu? W roku 1986 pewien facet postanowił, że jego dom będzie w pełni skomputeryzowany. Więc kupił system domowy, który miał kontrolować wszystko, od świateł po temperaturę. Ale zamiast wygody zafundował sobie horror, bo komputer zaczął do niego mówić, obrażać go, a w środku nocy samoczynnie otwierał drzwi wejściowe. Co brzmi jak początek taniego filmu klasy B, ale wydarzyło się naprawdę i ostatecznie gość musiał wyłączyć prąd, żeby znowu czuć się u siebie bezpiecznie. Teraz wilki i love story w X-Vibe.

znowu dotrwałeś do momentu, w którym świat za oknem przypomina czarno-biały film z kiepskim scenariuszem, a ty wciąż szukasz sensu w tym nocnym chaosie w X-Vibe. Czy wiesz, że w roku 1986, podczas kręcenia filmu Poltergeist drugą część, ekipa postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze. Aktorzy, nieświadomi tego faktu, biegali wśród kości nieboszczyków, co idealnie pasuje do tego całego obłędu, w którym tkwimy każdego dnia. To był totalny brak szacunku do zmarłych, ale przynajmniej budżet się dopiął, co w tej branży zawsze jest ważniejsze niż spokój ducha. Teraz Saxena, Jessie G oraz FN Chill odmierzają czas w utworze Clocks. Niech ten beat niesie cię prosto w stronę świtu w

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Emabi obiecywało, że będziesz, a teraz wieszcza bununununus. Totalny obłęd, bo nikt nie wie, jak to wymówić. Nawet ja. Trudno, lecisz dalej w Radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Teresa ze Starych Juch wciąż nie wierzy, że przyjechałam wtedy całą trasę do Vegas na jednym baku, więc puść mi w końcu to That Was a Crazy Game of Poker od OIR, bo w tym Radio X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych bzdur.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Strike It Up od Black Box w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Marta Walsh musiała walczyć w sądzie o swoje nazwiska na okładkach płyt, bo wytwórnie wolały podstawiać modelki. To były czasy. Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Didi. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych niedostarczonych paczek, który zasypuje go powiadomieniami nawet w niedzielę rano. Więc dedykujemy mu Please Don't Go Baby od Glizę, bo po prostu błagamy, żeby w końcu sobie poszedł i dał nam święty spokój. W radiu X-Vibe.

To była Anne-Marie Inyal-Horan w X-Vibe. Wiedziałeś, że Anne-Marie ma czarny pas w karate i trzykrotnie wygrała Mistrzostwa Świata? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Spandau Ballet. Zostań z radiem

X-Vibe nie pyta, tylko gra.

Skoro Lucid Dreams to tylko sen o potędze, a Rome wasn't built in a day to wymówka dla twojego lenistwa, no cóż, przynajmniej nikt tu nie udaje, że pracuje. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

najpierw słuchasz Ghost, a potem czujesz, jakby ktoś cię kręcił w pralce jak You Spin Me Round Like a Record. Nie wiem, kto układał tę playlistę, ale zdecydowanie potrzebuje terapii. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

to był Vampire Olivii Rodrigo, która przyznała kiedyś, że pisała swoje teksty na serwetkach w kawiarniach. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Fisher Z, więc zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchaj, Kevin z wieprza, tutaj muszę wrzucić coś na pełnej, bo mnie nosi, więc odpalaj szybko Club Can Handle Me feat David Guetta od Florida, David Guetta, bo to jedyne, co pasuje do tego rozpierduchy w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Skoro Daylight już wypaliło ci siatkówkę, czas na Rock My Heart, żeby dobić resztki twojego gustu muzycznego. Przynajmniej nie musisz udawać, że ci się podoba. Radio

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Posłuchaj, Marek z Radomia pisze, że jego szwagier wciąż nie może pogodzić się z tym, że spóźnił się o sekundę na promocję karpia w markecie. Więc dedykuje mu ten utwór jako bolesne przypomnienie o zmarnowanej szansie na tanie święta. To wstrząsająca lekcja o tym, że zegar jest nieubłagany, zwłaszcza w dziale rybnym. A teraz w Radiu X Vibe, The Streets, It's Too Late, dla szwagra od Marka, co od i mu ta ryba nigdy więcej nie uciekła z koszyka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

usłyszałaś właśnie Cherish Madonny w X-Vibe, która prywatnie ma obsesję na punkcie zdrowego odżywiania i podobno nie tknie niczego, co nie jest organiczne. To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Pink. Zostań z radiem X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Czobiu Empire State of Mind od Jay-Z i Alicia Keys w X-Vibe. Jay-Z kiedyś handlował płytami z bagażnika, bo żadna wytwórnia go nie chciała, a teraz ma miliardy na koncie. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Monte Cristo. Zostań z radiem i

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: When I first saw you,

Słuchaj, Bogumiła z Pruszkowa tutaj. Walczę z korkociągiem, bo wino samo się nie otworzy. Puścisz mi może Imagination od Belois Sam w tym całym Radio X Vibe, bo inaczej nie przeżyję tego wieczoru.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Najpierw uciekasz przed Pumped Up Kicks, a chwilę później płaczesz, że When I Was Your Man to twoja życiowa tragedia. Wybacz, ale twoje życie to niezły cyrk.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

relaks, weź się nie unoś. Sztuka za sztuką sztuka. Chcesz być bezelem? To się nie uda. To nie jest kawałek, żeby się podobać. To pierdolony hit.

skoro too close to już definitywnie za blisko, to czas na Lady of Ice, żeby wreszcie trochę ochłonąć po tym całym emocjonalnym ścisku. Serio, wyluzuj. To tylko muzyka. Radio X-Vibe.

to było See You Again od Tylera, The Creatora i Kali Uchis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tyler jako nastolatek pracował w Starbucksie i nigdy nie pił kawy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tears for Fears i Dave Bascom. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: J-O! J-O!

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Dostałem wiadomość od Marka z Gdańska, który dedykuje ten numer swojemu wczorajszemu wcieleniu, bo po trzech wariantach pizzy o 3 nad ranem faktycznie ukradł show. Więc niech Kygo i Parson James z utworem Stole the Show wybrzmią w Radiu X-Vibe jako przestroga od Marka dla Marka z wczoraj.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: stereo love to tylko wymówka, żeby nie słyszeć, jak sąsiedzi kłócą się o pilota. Weekend nadchodzi, więc najwyższa pora udawać, że naprawdę masz jakieś życie. Radio X Vibe.
1: This one's going out to everybody.

0: over and out.
1: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl

Słuchaj, Denis z Lubina tutaj. Próbuję właśnie ogarnąć ten bałagan w garażu, ale wciąż się jakoś trzymamy z kumplem. Więc puszczaj to Any One of Us, Stupid Mistake od Gareth Gates, bo bez tego w Radio X Vibe chyba nie dam rady.

co był Everybody Talks z zespołu Neon Trees w X5. Wiedziałeś, że wokalista Tyler Glenn napisał ten hit po tym, jak podsłuchał plotki o sobie w kawiarni? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Busted. Zostań z radiem X5.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku na osiedlu słonecznym, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej Afryka w wykonaniu Rose Lawrence to jedyna słuszna lekcja geografii dla kogoś, kto codziennie o 3 nad ranem przesuwa meble z głośnością godną afrykańskiej burzy. Więc niech ten rytm w radiu X-Vibe przypomni mu o kulturze współżycia.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Laughful w wykonaniu Two Colors w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet to w rzeczywistości dwaj producenci z Berlina, którzy wolą pozostać anonimowi i nigdy nie pokazują twarzy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

Wow! To było jedyne, co wykrztusiłeś po ostatnim rachunku za prąd. Teraz uciekamy na Islands in the Stream, bo tam przynajmniej nikt nie odetnie nam kabla. Radio X Vibe.

słuchacie radia X-Vibe. It's time for you to strike back.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: J-Lo, ja tu sam.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

skoro God is a woman, to pewnie dlatego tu tak wiecznie sprzątamy. Zaraz przekonasz się, że Earth can be just like heaven, o ile nie musisz znowu wynosić śmieci.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Freezen Jung w wykonaniu Ski Agu, Josta i Otto Walkesa w X-Vibe. Czy wiesz, że Otto to legenda niemieckiej komedii, która zaczynała od parodiowania muzyki jeszcze w latach 70? Następne hity dla pokolenia X zaraz po przerwie, kiedy wlecą Oingo Boingo. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Woli przesyła wiadomość dla tego mistrza kierownicy w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę tak perfidnie, że do dzisiaj czuję ten zapach palonych klocków hamulcowych. Więc dedykuję ci utwór All the Right Moves zespołu One Republic, bo choć wtedy ewidentnie pomyliłeś pasy, teraz w radiu X-Vibe przynajmniej wiesz, że to ty jesteś tym gościem, który wciąż nie nauczył się właściwych ruchów na drodze.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

0: O, I took a pill in Ibiza, czujesz się jak wrak?
1: Spokojnie. 100% Pure Love to jedyny legalny dopalacz, jaki nam został w tym radiowym cyrku. Radio

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z dołu, bo skoro Shakira śpiewa o tym, że to czas na Afrykę, to może w końcu byłby to czas, żebyś ty ruszył się z mojego miejsca parkingowego i przestał udawać, że nie widzisz wymalowanych linii. To był totalny klasyk Waka Waka od Shakiry i Freshly Ground, dedykowany przez Marka dla sąsiada, który w radiu X-Vibe parkuje, jakby był na safari.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było The Promise od When in Rome w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu napisał ten hit, żeby przekonać dziewczynę do powrotu, ale ostatecznie i tak z nią zerwał? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Sam Smyers i Lich Pram. Zostań z radiem X-Vibe.

To był hotel room service od Pitbulla w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim stał się gwiazdą, pracował w zakładzie wulkanizacyjnym? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Alan Ross. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na prośbę o urlop na kretowisko, przez co szef patrzy teraz na niego z dziwnym politowaniem. Więc ten dylemat życiowy rozstrzygamy w radiu X-Vibe utworem Dilema od Nelly i Kelly Rowland, dedykowanym przez Marka dla jego szefa.

Your House było spoko, dopóki nie trzeba było sprzątać po imprezie. Teraz shake it off i otrzepujesz się z tej nostalgii, bo jutro przecież znowu trzeba płacić czynsz. Radio X Vibe.

Uwierz w Believer, a potem sprawdź, czy to, co o tobie mówią w I Heard the Rumor, jest chociaż w połowie tak ciekawe jak ta muzyka. Aż sam w to nie wierzę. Radio X-Vibe.

To był You Only Love Me Rity Ory w X-Vibe, która prywatnie jest tak wielką fanką tatuaży, że ma ich na ciele ponad 20. Lecimy dalej, bo to kolejne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadną na Mice. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Dostałem wiadomość od Marka z Siedlec, który dedykuje ten kawałek swojej żonie Magdzie, bo po 3 godzinach nieustannego poprawiania krzywo wiszącego obrazu w salonie w końcu udało im się osiągnąć stan geometrycznej perfekcji. A ten utwór jest po prostu jedynym godnym podkładem muzycznym dla tak wyczerpującego, choć zakończonego pełnym sukcesem wyzwania technicznego. Więc niech Perfekt w wykonaniu Eda Sheerana płynie teraz w Radiu X Vibe dla Magdy od Marka.

Jay, piękne ciało w wykonaniu Taste to idealny podkład do wieczornego nic nie robienia. Choć przyznaję, że te syntezatory brzmią jakby ktoś próbował odtworzyć kosmos przy użyciu starego kalkulatora. W 1986 roku pewien ambitny jegomość zdołał wcisnąć do Księgi Rekordów Guinnessa najdłuższy koncert świata, który trwał dokładnie 452 godziny, co tłumaczy, dlaczego niektórzy z nas do dziś mają uczulenie na długie solówki. Skoro już wiemy, że nadmiar bywa męczący, wracamy do rzeczywistości, w której marzenia o byciu obrzydliwie bogatym są znacznie przyjemniejsze niż słuchanie maratonów muzycznych w Radiu X-Vibe. Teraz Travis McCoy oraz Bruno Mars i Billionaire w Radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej. Bo w końcu po miesiącach walki udało jej się wyhodować w ogródku te nieszczęsne róże, które przetrwały atak mszyc i sąsiedzkiego psa. Marek, to absolutnie wzruszające, że tak doceniasz jej ogrodniczy trud. Bo w końcu o tym właśnie śpiewają The Chainsmokers. O wielkiej, cierpliwej miłości do roślin i walce o każdy płatek w pełnym słońcu. A teraz w Radiu X Vibe The Chainsmokers. Roses. Roses. Dla teściowej od Marka.

Czuć coś to sztuk emocjonalnego zaangażowania, na które w tym wieku zwyczajnie szkoda prądu. A skoro już o marnowaniu energii mowa, to w 1986 roku pewien geniusz wymyślił, że można nakręcić film o tańczących lalkach, co było równie sensowne, co próba naprawy starego magnetofonu ołówkiem. Więc odpuśćmy sobie te dylematy, bo zaraz wjedzie konkretny gitarowy łomot, który skutecznie wybije ci z głowy wszelkie sentymenty. Teraz Killians i Fight the Start w X-Vibe.

To był Post to Be o Marion, Chris Brown i Jane Aiko w X-Vive. Wiedziałeś, że wokalistka Jane Aiko zaczynała karierę od śpiewania w chórkach u B2K? To już następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Cardigans w radiu X-Vive. Zostań z radiem X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Błękitne niebo w wykonaniu Golden Life zawsze przypomina mi, że optymizm bywa męczący, zwłaszcza gdy za oknem mamy typowy polski wieczór. Skoro już jesteśmy przy niebie, to w 1986 roku świat dowiedział się, że kometa Halleya nie przyniesie końca świata, a jedynie całkiem niezły widok dla tych, którzy nie poszli spać przed północą. Podobnie jest z tą muzyką. Niby wszystko gra, a jednak zawsze pozostaje ten lekki niedosyt, który leczy się tylko odpowiednim zestawem dźwięków. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas na coś, co brzmi zdecydowanie mniej pompatycznie i pasuje do luźnego wieczoru w Radiu X-Vibe. Teraz Lone Tusker i Stumbling In w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która po ostatniej awarii windy w bloku przez 4 godziny nie mogła zejść z półpiętra, więc w końcu musiała tam stać, dokładnie tak jak śpiewa Elton. To absolutnie wzruszający hołd dla wytrwałości w obliczu niedziałającej dźwigi osobowej, bo przecież o tym jest ten wielki hit. A teraz w radiu X-Vibe, Elton John, I'm Still Standing, dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

to był kawałek o byciu brzydkim, co w świecie pełnym filtrów na Instagramie brzmi jak wyznanie godne podziwu. Zwłaszcza, że w 1994 roku ludzie płacili fortunę za wywołanie zdjęć, na których i tak wychodzili jak po przejściach. Skoro już ustaliliśmy, że estetyka bywa przereklamowana, pora na coś, co lśni jak te wszystkie niepotrzebne bibeloty z szafy twojej babci. Więc wskakujemy w klimat Klee i ich Gold 50.

był Love the Way You Live, Eminem i Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że Eminem chciał zostać rysownikiem komiksów, zanim zajął się rapem? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Lenę Marlin. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz przypomnieli nam właśnie, że cicha woda brzegi rwie. Choć po tylu latach ten tekst brzmi raczej jak ostrzeżenie przed sąsiadem z wyższym stężeniem cholesterolu. W 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii, który wymagał więcej uwagi niż nie jeden związek na odległość. Skoro wtedy potrafiliśmy dbać o piksele, to teraz dbanie o własne wieczorne emocje powinno pójść gładko. Zostawmy te sentymenty za sobą, bo czas na coś, co nie każe ci analizować przeszłości, tylko po prostu płynąć z prądem. Teraz Korfal, Ernar oraz Loudness i Live Before You Love Me w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Alan z Kalisza tutaj. Sprzątam właśnie stary strych i znalazłem zdjęcia z ostatniej klasy. Aż mnie wrzeło na wspominki. Więc spuść, proszę, no mój dom od Ira, bo to jedyne, co ratuje ten sentymentalny klimat w Radiu X Vibe.

Chapel Roan z tym swoim Good Luck Babe uświadamia mi jedynie, że dzisiejsze dramaty sercowe brzmią, jakby ktoś próbował ukraść ci ostatni kawałek pizzy w piątek wieczorem. Co przypomina mi, że w roku 1997 pewien naukowiec stwierdził, że świat zmierza ku zagładzie, bo ludzie zaczęli brać wszystko zbyt serio. A przecież życie to tylko droga przez mękę okraszona niezłymi kawałkami. Więc skoro już utknąłeś w tym marazmie, posłuchaj Robiego Williamsa i jego The Road to Mandalay w

Oh, But They Found Me w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu pracował wcześniej jako odtwórca roli w parku rozrywki, zanim stał się znany? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą David Guetta, Chris Willis, Fergie i LMFAO. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Republika i ich odchodząc to definicja smutku, który pasuje do wieczoru tak samo dobrze jak zimna pizza do śniadania. Choć trzeba przyznać, że Grzegorz Ciechowski miał ten specyficzny dar do psucia nastroju w najbardziej stylowy sposób. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1986 roku pewien człowiek zdołał przeżyć 2 tygodnie w lesie, żywiąc się wyłącznie tym, co znalazł pod kamieniami. Co w zasadzie Womalcie dlaczego ludzie w tamtych czasach tak często uciekali w muzykę zamiast w rzeczywistość. Dzisiaj odpuszczamy sobie dramaty i zmieniamy klimat na coś decydowanie bardziej tanecznego. Więc czas na The Weeknd i Can't Feel My Face w Radiu X.

wreszcie mam cały dom tylko dla siebie, więc Renata z Gdyni wjeżdża z prośbą o totalny odlot. Puść mi szybko Don't Give Up od T-Kane, Brian Adams, bo inaczej oszaleję w tym ciszy na Radio X.

To był Purple Disco Machine i Kungs, którzy najwyraźniej uważają, że każdą relację da się wymienić na lepszy model, co brzmi jak przepis na spektakularną katastrofę. Skoro mowa o dziwnych zamianach, to w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie wody w butelkach to genialny biznes, a świat uwierzył w ten absurd. Czasami najprostsze rozwiązania są najbardziej niedorzeczne. Zupełnie jak to, że teraz usłyszysz coś zupełnie z innej bajki, bo Neutral Milk Hotel i King of Carrot Flowers Part 1 właśnie wjeżdżają w X-Vibe.

to był Better od Khalida w X-Vibe. Wiedziałaś, że Khalid, zanim stał się sławny, nagrywał swoje pierwsze numery w samochodzie? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Faith Evans. Zostań w radiu X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Zegary wreszcie stanęły w miejscu, a ty znowu utknąłeś ze mną w tym cyfrowym czyśćcu, gdzie światło neonów smakuje jak tani gin. Zanim całkowicie odlecimy w stronę Nightmarek, przypomnij sobie rok 1982, kiedy film Poltergeist zamienił dzieciństwo milionów w festiwal lęku przed telewizyjnym szumem. Okazuje się, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy, co czyni ten klasyk kina grozy najbardziej dosłownym cmentarzem w Hollywood. Absurd, prawda? Ale w X-Vibe przynajmniej nikt cię nie wciągnie w ekran, chyba że sam zdecydujesz się na ten bit w sercu nocy. Niech ten rytm spłynie na ciebie jak zachodnie słońce. Teraz Tupac, Roger Troutman oraz Dr. Dre i California Love lecą w eterze. X-Vibe.

Słuchaj, Bronisława z Nowego Sącza z tej strony. Kroję te warzywa od godziny i mam już dość, więc puść mi w końcu to lunch od Billie Eilish, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że współczesna technologia to szczyt inwigilacji. Ale przypomnij sobie rok 1999, kiedy firma Mattel wypuściła lalkę Barbie potrafiącą nagrywać głos, co skończyło się dochodzeniem FBI, bo gadżet rzekomo podsłuchiwał dzieci w domach. Choć prawda była bardziej prozaiczna i równie smutna, bo po prostu lalki miały wadliwe chipy, które po przypadkowym wciśnięciu guzika w odpowiedniej sekwencji zaczynały nadawać własne życie w X-Vibe. Co tylko dowodzi, że nawet plastikowa zabawka ma więcej do ukrycia niż twój sąsiad. A teraz, gdy już wiesz, że ściany mają uszy, a zabawki własną agendę, czas na odrobinę klasycznego polskiego niepokoju w wydaniu Felicjana Andrzejczaka i jego Noc Komety w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

czasie audycji Nightmarek przypomnij sobie rok 2008, kiedy to twórcy filmu Mroczny Rycerz zaoszczędzili na efektach, wysadzając w powietrze prawdziwy szpital, co było totalnym obłędem, bo przecież nikt nie lubi nudnych makiet. A teraz w X-Vibe poleci Lil Wayne i Drake w utworze She Will, więc wbijaj w ten mroczny beat, bo to

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest poukładany. Ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach marketingu filmu Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy. Więc ekipa filmowa beztrosko rozkładała ludzkie szczątki na planie, a biedna aktorka Jobeth Williams nawet nie wiedziała, że tarza się w prawdziwych zwłokach, co jest definicją totalnego obłędu. Ale przynajmniej efekt był autentycznie przerażający, więc nie zdziw się, jeśli dzisiaj w X-Vibe poczujesz na karku czyjś oddech, bo w tym nightmare klimacie wszystko jest możliwe. A teraz SR&D i Lisi ze swoim Anyway You Want It wkraczają do twoich uszu, żebyś nie zasnął zbyt szybko.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele, co jest czystym obłędem w świecie kina. Więc teraz zaciśnij zęby i poczuj ten mroczny beat, bo leci dołeki i anxiety. A to totalny klasyk w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz opowiedzieć ci coś ciekawego, więc może lepiej posłuchaj mnie, zanim wpadniesz w totalny obłęd od tego cyfrowego szumu. Pamiętasz, jak w 1999 roku świat trząsł się ze strachu przed pluskwą milenijną, bo wszystkie komputery miały rzekomo zwariować, gdy zegary wybiją północ? Ludzie masowo wykupywali konserwy, a technicy pocili się nad kodem, żeby świat nie cofnął się do epoki kamienia upanego przez głupie dwie cyfry w datach. Absurd polega na tym, że cały ten cyrk kosztował miliardy, a jedyną realną ofiarą był spokój ducha, bo w X-Vibe przynajmniej nikt nie wyłączy ci prądu. Teraz w rytm, który przypomina, że nawet najgorsze błędy da się przetrwać, lecą czerwone gitary i historia jednej znajomości w X-Vibe.

Hej, tu Barbara z Zezulina. Muszę na chwilę przerwać to pakowanie kartonów, bo wiesz, obiecałam komuś, że usłyszy w radiu The Color Violet od Saxena, więc lećcie z tym w Radio X Vibe.